gdzie ktoś o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęsknię.

Grecjo piękna. Wydziwiąc ramiona z marmuru i serce, pytam, co się też stało z Homerem, który cię uczył śpiewać z gwiazdami do chóru? Gdzie jego grób lub chata? Mów, chociażby szmerem fal egejskich, bijących w heksametr o skały. Rytmem klasku ich rzeknij. Zapisz w piany białe. Wdzięczna Grecjo, a co się z Fidiasem stało, który cię uczył kibić wyginać dostojnie i stąpać jako bogi, duchem czując ciało? Czy on w więzieniu przepadł? Milcjat, czy na wojnie? Temistokles, Tucydyd, Cymon, czyż skazani? Grecjo, a co się z słodkim Arystydem stało, który ci przebaczać uczył, cierpiąc jak wygnanie? A stary Focjon, bitwę, co wygrywa z chwałą, nim mu podawasz trucizn? A Sokrat...